byłeś tu w najlepszym przypadku od zewnątrz. Czy znałem smak życia na ulicy? Widziałem tyle chorych rzeczy, że dzisiaj już mi nic nie zdziwi. Spróbowałem zakazanych owoców, nawet nie byłem tego świadom, że było to.

Nie mieliśmy wspólnych ziomów, nie mieliśmy wspólnych wrogów. To krok po roku, a życie zacisnęło pętlę. W labiryncie losów nasze drogi w końcu się rozeszły. To była kolej rzeczy, się nie szukało winnych. Szło się do przodu, czas nie chuj, nie znaje nigdy. Nie myślałem, że opuszczę ojczyznę. Inni mogą mówić, że wolałem pójść na łatwiznę. Lecz miałem wybór, wyjechać i zacząć od zera. Lub popełnić błąd, który doprowadzi do więziennej celi. Słuchałem serca, zniknąłem bez pożegnania. Ze wszystkich sił próbowałem wierzyć, Boże, plan. Sam, no sobie zrobił, będąc nom. Dzisiaj jest okej, choć niektóre łzy jeszcze znam. Stanęłem na nogi, obrałem cel, obrałem drogę. Choć były momenty, w których stałem już nad własnym grobem. Miałem już dość, a zrozumiałem, że to jest mój los. Staram się być przygotowany na kolejny cios. Podniosłem się z biegiem czasu, znów zacząłem marzyć. Dzisiaj widzę 22 lata pełne różnych wrażeń. Doświadczenie mam światło na przyszłość, łatwo